0: decine di migliaia di persone, in maggioranza giovani, hanno risposto con un intenso silenzio alla presenza del Signore nel Santissimo Sacramento, adorandolo.
1: Z wielką uciechą wspominam msze święte, podczas których Duch Święty napełniał każdy nas.
2: Me impactó completamente mi vida fue que el Papa durante la cuando estuvimos en la vigilia en Cuatro Vientos, él se quedó con nosotros.
1: Czas, kiedy wymienialiśmy się drobnymi rzeczami z pielgrzymami z różnych krańców świata. Pioruny uderzały bardzo często. Niebo rozbłyskiwało się co chwilę. I zaczął padać deszcz.
3: Naquele momento, onde a chuva parecia que ia levar por água abaixo toda aquela estrutura. Mas a fé de mais de 2 milhões de jovens, juntamente com o nosso pastor Bento XVI, nos fez ter têmpera, nos fez estar ali firmes, firmes na fé.
1: Zaczęliśmy wtedy śpiewać, tańczyć, wszyscy razem. Były to chwile naprawdę niezapomniane, które też nas bardzo zbliżyły do siebie i pozwoliły poczuć, jak wielki jest nasz Bóg.
4: Et ensuite, la grande fête toute la nuit, les gens dansaient.

0: sono voluto. Ho un compito nella storia. Sono accettato, sono amato. Solo la fede mi dà la certezza, è bene che io ci sia, è bene esistere come persona umana anche in tempi difficili. La fede rende lieti a partire dal di dentro.
1: Mi ti dal hlavně víru, silnou víru, prostě abych byl silnější.
2: Po powrocie ze Światowych Dni Młodzieży byłam przepełniona radością. Byłam naprawdę szczęśliwa. To był czas takiego też spokoju w moim sercu.
3: Ali eu percebi, a igreja está viva e a igreja é jovem.
4: اليوم جينا شهدنا هناك للقيامة واحنا هلا في مدينة القيامة خلف الكنيسة فاحنا ثابتون في الايمان ومتأصلين في المسيح.
5: Maintenant je sais que je ne suis pas la seule et que des jeunes il y en a partout et j'ai envie maintenant de m'investir un peu plus dans la foi aujourd'hui.